slab, kaj boljšega delat ne znal. Ful cool, žur, špon, fans in mislim, too much. Mi smo ful cool, hej, se pravi, fulminantna kulminacija kulture.

0: Janis Play.
1: Kapris.
2: Številka ena na obali.
3: Številka ena na obali.

0: Sheeran. Hey, it's Martin Garrix.
1: Kapris.
2: Številka ena na obali.
3: Številka ena na obali.
4: Obala je zakon.

0: Janis Play.
1: Kapris.
2: Številka ena na obali.
3: Številka ena na obali.

0: Sheeran. Hej, Martin Garrix. Kapris.
1: Številka ena na obali.
2: Številka ena na obali.
3: Obala je zakon.